0: Mona žoma radio Zatkula plus kotce kožu punželu večer po frekvenci 100,4 MHz. A včera miachu serbsce moži rozvostovnice kitro zajmav temu moži Serbia, ki su nimskeho pokada a su se neladajo toho serbšinu prisvojili. Jedno z modostnych znajecze zawieszcze zmienow wod Zatkula Beach volleyballowie Ture Eliasa Kummera a dalszeho z czesna raz w zwisku z astrofyzyskim centrumom słyszeli Jan Wünsche. Wobaj staj serbscy nawuknęwoj a rozimataj skrótka jeju pucz k naszej macierzczyny Elias Kummer a Jan Wünsche.
1: K serbskiej rzeczy jestem ja poprom przez moje starsi przyszło. Myśmy wtedy w Budyszynie blisko serbskiej pistołany bydlili, a moje starsi su rozsadzili me a moje socy tam posłać. Nasze starsi poprom serbską rzecz nie wopknęża, a one też żan serbski pozak nie mają, ale za to su one jen kurs za serbskiej czynili, co bychu one nas tež za šulu, tež kus podporač moli.
2: Najprej raz sem ja zajímil za serbsku rič, dokelž ja sem všetko taký pošitko ne zajímil za riče. A potom byše tam tež te vidomje, so je tež tunžel v Užice. Čež sem ja votrost, menujce Pola Lubia, so je tunžel v Užice tež jo no serbsku rič ne bo, a s tým tež vulky džil moje svojbe. A když sem ja čítal, so voni so tak za svoju rič heimbovali, so su voni svoju rič potom odpovožili, to byše za mě tak, also, to je tak škoda za mě, to byše zawieše tež jeden impuls, so se serbšinu zabirač. A potom sem ja odkryl, so poskyčuje Theo Drežan jeden kurs sa serbšinu a potom sem se praju, hej, to dobiš jo no vus betač.
0: Hej, čerla nic. A prošu, ljubi ľudžo, kaj kuda po serbšinu vabaj mataj, no? A večerošim vusovanju su dalších serbsce rečacach predstavili, ki su se serbšinu Při naučili, nedom slyšíme dalše, modé vosy tu serbským rozvosu.

Bene čisto nam je šeli, za bychu nam cauto tykanc a tyž klip napekli, son by nam dere zespođal. No a pekarjo papierowych, aber tyž mjatwiczkowych popriancov poučnice tyž nitko hižo raz započnu svoje popriance pec, so je za nešto menehač ci miesace šitko za pato žicu napečen. Ale wieso chcecie za jeszcze hotowi być? Za początek novembra za jeszcze minucy wona sezona pouczniańskich papierowych poprianców, albo też miatwiczkowych poprianców. Tam w otoria minucy za początek novembra poprianców wiki. 9 takich pekarjów maja tam we pouczniczy, kujże sam ma swojski, swojibny recept za swoje poprance, a nazyma hajta swodzi to dla cyle hina kamichiże zupkapa ladajo na zymu a na swodny adwentny czas.

z Afriki. Rocho do wužiskich hato karp, to je ryba naša regiona a sezona. Jesa za nio tych hižo zahajiva karp se stano trochu češko ma svoj obraz, svoj zjavny obraz, kotrž oni mamy jako šlibotata ryba vodbyč, ale kečbo karp je svodny a vo sebe strowy, pone omega cituku a sluša prostče do našej tyž serbskej kuchnie. Recepto mamy tam dosć a nadosć. Also nie bychu sa tute tyż tradicionelne recepty zubili, jeso wubidżowanie wuvovavo. Hajs nano sče vy, netko narečú hobijových kucharkov a kuchariov, na rône tajku šanzu čakali smieče svoje recepty za karpač do 30. oktobra zapodač. Máče tak rec cíbe mesac skvíle recept na liderový region Vukodná Hornia Vúžica posvač. Link namakače na našej internetovej strone, alebo tiež našej dámotnej app MDR Serbia sme tam vodkaz zapísali. A najlepsze recepty są z posta eurami mytuja, a są w knize wolzywia samo. No, to nie dom tyhel a ponoj do ruki, a wiezo pisak, albo szmuratko, so byście recepty napisali. Wiele wuspycha przyje serbski rozwoz, a szczuć se wiace kołokła karpa a rybiacych tydzieniu zonicz. Kotrož su koncidženja zajeli, tu nech podada na našu damotnu app MDR Serbia, šako moja tiež došto rianých zariadovanjov, kajž napríklad koncidženja v Radvorju, to môžu doporučiť sit našu app a tiež artikel, kajž tiež vodkaz na Liderregion, sit dokvadnýšo obladač.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakauswa a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Spodziune, što svyša moje małe ludkace w uszy. Mysla se przeco, zo ludzio noce spia, ale tu w hudźmie szuli scywa czysioneje. Piszczoki klincza, husle brincza. Trompety trubia. Można nie, ludkaj, abo.
1: Snano, su szeje budżaki szulorju, dżęca wopak klinkali.
2: Szitke naraz, studa je ich zakuzwał.
1: Ale czeo dla hewak su szulorju hudźmne szuli a piskaja.
2: Haj dokeż, co miesaczk tak rynie świeci, a wiezdy so krasne frinkola.
0: Ach, mato, nie sme tola bajce. A što je li scuva dzieci nie piskaja?
2: Ty minisz w hudźmne szuli šeri.
0: Miniu, zo mili raz poladać, zvodkel so zvuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanec, dži sam, ja vostanu džiš sem.
1: Ale mato, smic jo, što miło so nam stać. Krobve ludk, šako ma jenoš před čvoekom strach, nic před čerenjom, pojtaj.
0: Pravje, mi so zda, zo nej su durje tam prytku napravo cele začinene. Přes małą szkało, bo mieli z najmniejsza raz pokuknąć. Haj! Pójtaj!
1: Dalej, dalej!
0: Czekaj!
1: Dalej! Widzi tajne szto?
2: Pies świeci tak ciężko. Juro!
0: Mato, na bok! Znito na raz twój czapku z wójczki. Jeje dla niczo nie widzu. Aua!
1: Ale czeo dla, je tu cyle ćma. Jenoż mała czarwena swyca, co na kamorę swyci.
0: Nie! Ha, tam on zasoje, nasz bruczk w małej klitce.
1: Masz prawie. Ta boksa, to je zaso boksa z hudźbu. Żane szery nie ma to.
2: O, ja sem se hać do końca myślił, co tu dzieci złuczuja. Zapaliszka.
3: Tu ta technika człowieku. Zopak mnie z tym stajne zaso zanos wodza.

0: Coldplay, Viva la Vida, das muss ich dir präzitzen. So je nicht du schuliwe Autsche, Kuchni, aber die Schuppeli wutze sobus bewau nicht kapak proschu Konzentratia. Je na posed mich, bo ist es nasche Domizne.
1: Serbski Rosbus. Bo ist es? Studio Milan Greulich.
2: Osama Störzeciljetne Mirko Domaschka ze serbskich Baslice jako vesnanost a nebelčanske gmene Vuzolene. Gmenski vulbne Vubjak je čera pšiponju zjavnje v obkručju nakvilne Vuzlietk, so je Domaschka pši vulbach neđelu jacač povecu vode datrh voso dostav. Dokładnie dotspie w tutym drugim kole 1,74%. 5,7% wolbok manach bieso w obdziliwo. Budyjski wokrysce Muzei Zapadnieje Wużice Kamiencu do hinajszeho noszerstwa wotedacz sobe lutował. Każ rekne przyriadnica krajnego rady Romy Reineszowa nie woznamienia tole zocedza muzei zauricz, ale zocedza nowego noszeria namakacz a muzei w hinajszej konstelacji zdziarzecz. Je treba Muzei Zapadnieje Wużice zanirować. Trybne koszty 15 do 20 milionów euro niemu wokrys zwieść. Nowa wyższa szula w Barcze ma w novembre dotwarena być. Przeczanu pak hakli kletu w zimskich prozninach z Maleszec do Barta. Każ budyjski krajnoradny zariad informuje twaria hacz do aprila tej siszczy na wokonym arealu. Dla zastatku w twarskim wodbiegu budzi projekt niedzie 400 000 euro droższy hacz planowane,

0: wupičovali. Zahriadowa zupa kokota bije domowinska župa Delnia Wužica a reportážu Delnia serbského rozhlasa na nitko Monika Gerdesová zima.
1: Mis přiladovariemi je Hajka Apeltová za domovinu.
2: My jsme ho jako celé byro domoviny od župy a také od regionálního byroa. To je náš taky zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starat o zastaranie těch žočů.
1: Stará se o holce, o jich zastaranie. Svědžinská vůka se pomavu pelní. Při informacijskim stejnišću projekta intenzivneho vuknenja delnjo serbsčine Zorja tam je Gregor Večorek ze svojimi šularemi.
3: Vjelje vod našich Zorjako nisu išći to vapanje kokota viželi, a ljatok veni deje to teke vižišt.
1: Žice jeharjo ze svojimi kralunami su so mjestem zade jehanišća zromačili. Přes vulosovanje je so postaju slijed a vodbije za tih 21 jeharjo.
4: Mi su Gron Johanna, ja som ze Škodova. A ten karal, jo Tim. Ja som ulosuwała, jaden.
1: S tym stej Johanna a Tim prini. Ča kralo sich kralunami na jechaniščo przewodza skupina na und. Jeden za drugim przez rota jecha a so publikumi pokaza. W ubiedżowaniu jecharjowo titul Super Krala, tyś tutaj młody żonie z Mosta a z Drejc przyladujete.
5: Ja som przecie za to, aż teke nekota do sys, suraz narieże, kęż do tego nie su mieli zupa kokol.
6: Widzim tak wiele drastwy o, szakorak drastwy ze szakorakich są.
1: Fenojo jecharjo pohoniuja. Napiatosć stupa, tak nekotry jechar je hiżowo uhona czahorz ci mił, ale... Bez wuspecha. Jecha je popadnu jenoż rebeń wowy, ale potom. Filip Kissel z Popojc, jahonaczej, kokotej, wowu wotornu. Wun bieleca pryni kral wot muszkojc dwora Smogoriowie, a netko je letuszy super kral. Jednaczel domowiny Markus Końcos so weseli.
7: Muszcec te so dobyli ze swoim retarjom toga zupa tak, to je jana famija, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac, te so si to napszałdu raz zasłużyli.
1: Muszcec swojba hiżo leta doho tute nałożki piestuje, też jechanie wokołac, po takim wowosuszk, te so si to zasłużyli praje. Nitko ma ty so jeszcze ksidle kokota popadnić. Při tutem čopvem vjedre pak su jecharjo a konje hižo vučapane. Tuž drbja kšidle narisnič. To šo ne je lohko, tuž to jecharjo so vopsunje, abo s konja padnje. Na koncu stetiš kšidle prič. Druhý kral je Lorenz Paulik z Mosta a ceči Tim Grundke ze Škodova. Jecharjo a konje vupešene z vincami, dađa so fotografovač, a horđe přes rota jechaja. Lorenz Krause, zamovite za domovinsku mođinu, je spokojom.
8: Všechno jo der je klapovala, nejo se nic stalo, nekotare su padnuli, ale to je okej, okay, nic šlimne.
0: Oj, to bi je reportaža vo Zupokokoče kunc tydženja v Bokovach. Reportažu denoserbskih kolegov je Monika Gerdesová zimová. 6 hodin 40 je. To je skupina Janka Hanka.

Dori Bohic. Name tu je Susanne Himplowa. Ja mam namet, czy odla nic z nadobdysz. Karte placa dżęca. Seniorowy Szkot, dżęca dwiemaj panczycach kukowet i sznuaczko jasu w utrobne witani. Dżęca dwiemaj pola Karstena na seniorowy Szkot. Aber tisch grillovac, dżęca panci, konecach szunowe so grilluje. DZA, Niemski Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na dobru kobasku a rozmawu, a to przy towarstwowym domy dżęca konecach wod po podniu pecich czakaja tam, kaś prajne, z dobry kobasku a zajmawymi rozmowami. Dwie gminskie rady mam po skitku, rada halstruskie holi, sozetka dżęca wieczor 6 szich tamniejszy gminskie sydoni, a to runia dżęca, zatapak wieczor 7 mich, so gminskie posiedzenie po wulbach wiesne nosty w Niebelczycach za i zajmcy su wutrobnie witani. Hač do jutřiše možná so křížerio za putnikovanie do Roma přizivič. Klietu od soboty do soboty, od prenie mie do 8 mie je to plánované a prošu přizivče so přes stronu katolského posova, tam namakače dalšie informácie a to hač do jutřiše. Serbske kubanske središčo Lipa Smerdžace přeprosi zajímce na kreativnu dživaničku, nazemske vince, víč a vude bič, a to pod návodom expertky Rože Marie Bernadovie. Junu, jutce doponia vo dživečich do jednáčich a ještě raz večer vo češtich do osmich poplatk 25 euro nic zabuč a so dženca bijutnia za vone kurs přizibič.

kukowali tylko kajś cywe lończy lita eben, no. A z tym mogli 9 kroć wulkomiesto Hamburg z milinu przez cywe lito zastarać, jako przykład. 6,3 milionów fotowoltaikowych przyprawo mamy tu chwilu niemskiej szitkie romadze maja kapacitu 133 gigawatów. A je dżin aviace, wo sebie ratario, se przeco huszciszo, tak mianowane AgriPV przyprawy instaluja. To są przewidne, hej, takie przewidne fotowoltaikowe platy produkuje miliny, a pod nie może rośliny kajż zwłóczyny rość, dokaz są przebitne z wieczor dziewala. Tyś tu dobre połyszcze za nasz wopswiec, a w osobie też za nasze gospodarstwo, a za naszą przyrodę.

Tschüss. So, dann haben wir ja Sturz, dass ihr Chas sa so als der Protokipo gucken müsst und am Jensa dort nicht war. Jensa so sa so Karte, Platz, ja, ato Przeprosza Wuminkario na seniorowy szkod. Dzięca dwiemaj wykorczmy panczyca kukowe, też nowaczko jo su wutrobne witani. Dzięca dwiemaj pola karstena na seniorowy szkod. Na kołbasku możecie się dzięca do koniec szunowa dojeć, a na dobrą rozmowę tam grilluje dzięca DZA. Niemski Centrum za Astrofyziku przeproszuje na rozmowę, a to przy towarstwym domie koniecach. Od popołudnie 5 czekaj tam z dobrej kołbasku a rozmowami na was na zajmco. Dwie gminski rady mam po skitku, rada Halstrowski Holi, so dżęca zetka, dżęca wieczor 60, tamniejszy gminski sydani, a gminski posiedzenie na tudeszcze po wulbach wiesnanosty do niebeczic witani, dżęca wieczor 7, tamniejszy gminski sydani. Hacz do jutrzyszeho może so krzyżerio za putnikowanie do Roma przyzywić. Klietu to budże od soboty do soboty, od prynie mie do wosmie mie. Tak to planuję, a przyzycie so proszę przez internetową stronę katolickiego posła jeszcze hacz do jutrzyszeho. Serbskie kubanskie sredzisko Lipa Smerdžace przeproszuje zajmco na kreatywną dziewaniczku na zemskie wince chcieli tam być a debić, a to pod nawodom ekspertki Róże Marie Bernadowie. Junu, jutce do podnia od 9 do 11, a potom jeszcze raz wieczor od 6 do 8, popłatk 25 euro sobą przyniesć, a zaproszę też dżęca biudnia za wony kurs przyzywić. Krótko do cibidlki na wasomie.

0: wieczorek ze swoimi szulerymi.
1: Wiele wet naszych zoriak oni słyszy to łapanie kokota widzieli, a dlatok weni daje to tylko widzieć.
0: Wszyscy jecharyo ze swoimi kralunami są so miastem zady jechaniszcza zromadzili. Przez wulosowanie jeso postaju slied a wodbije za tych 21 jechariu.
2: Mesy grony Johanna, ja som z Szkodowa. A ten karal, ja tym. Ja som ulosowała, ja den.
0: Z tym stej Johanna a tym pryny. Cza kralu z ich kralunami na jechaniszczo przewodza skupina na und. Jeden za drugim przez rota jecha a so publikum i pokaza. W ubiedzowaniu jecharyjowo tytuł Zupo krala, tyś tutaj młody żonie z Mosta a z Drejc przyladujete.
3: Ja som przecie za to, aż teke nekota do sys, suraz narieże, kęż do tego nie su mieli zupa kokol.
4: Widzim tak wiele trastwy o, szakurak trastwy ze szakurakich są.
0: Fenojo jecharyju pohoniuja. Napiatość stupa, tak nekotry jecha je hiżowo uhona czahosz czy mił, ale... Bez wuspicha. Jecha je popadnął jenoż rebeń wówy, ale potom. Filip Kissel z Popojc, jahonaczej, kokotej, wówu wotornył. Wun bieleca pryni kral wot muszkojc dwora Smogoriowie, a netko je letuši zupa kral. Jednaczel domowiny Markus Końcos so weseli.
5: Muszce te so dobili ze swoim retarjom toga zupa tak, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac, te so si to napszałdu raz zasłużyli.
0: Muszce swój bahiżo leta dłuho tute nałożki piestuje, też jechanie wokołac, po takim wowosuszk, te so si to zasłużyli praje. Netko ma te so jeszcze ksidle kokota popadnić. Przy tutem czopwym wiedry pak su jecharjo a konie hiżo wuczapane. Tuś dyrbia ksidle narysnycz. To szo nie je lochko, tuś to jecharjo so wopsunie, abo z konia padnie. Na końcu stetyś ksidle prycz. Drugi kral je Lorenz Paulik z Mosta, a ceci tym Grundke ze Szkodowa. Jecharjo a konie wupyszene z wieńcami, dadza so fotografować, a hordze przez rota jechaja. Lorenz Krause, zamówity za domowińską młodzinu, je spokoją.
6: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale to jo okej, nic ślimne.
7: Nic o ślimne, to by okej. Reportaża o superkocze, kokocze, kunst tydzenia. Bokowach reportażu linoserbskich kolegów je Monika Gerdesowa za nas zimała w 8 godzin 1 aż 40 je.

cibidlki nadževeče. No a to sú pokyby do dženstnišeho dňa. Dženca so zaso karty placaja. Vúmenkario vítaja na seniorovi škod. Dvema je v kočme pančicach kukové a tež nuvačko josu. Bezo vútrobne vítani. Dženca dvema je pola Karstena na seniorovi škod. Dále sa tež grilluje a to konecach šunové. DZA, Niemské centrum za astrofyziku, přeprošuje dženca na kołbasku a rozmowu, a to przy towarstwym domie koniecach od popodniu pieczych maja tam kołbaski na grillu a rozmowy są też na to wesela z wszymi zajmcami, kiż tam przykładają. Dwie gminskie rady mam jeszcze po skitku. Dżęca skarżuje się gminska rada Halsztrowskiej Holi, a to wieczor 60 tamniejszy gminski Sydani. A na gminskie posiedzenie po wulbach wiesnanosty jeszcze do niebyczyc przeproszeni a witani dżęca wieczor 7 tamniejszy gminski Sydani. Hacz do jutrzyszeho możecie się so Muža so křížarjo, tak vokovo na zaputnikovanie dohroma přizivič. Klitu to bude od soboty do soboty, od prenie mie do 8 mie. Je to plánovanie a přizivič môžete so prošu přes internetovú stranu katolského posova hišče hač do jucišeho. Serbske kubanske središčo Lipa smerdžace přeproše zajmco na kreatívnu dživarničku, nazemske vince chcidža vič a vude bič a to pod návodom expertky. Juno bude to juce dopodňa od 9 do 11 a potom ešte raz juce večer 6 do 8. Poplatky beča 20 € mieli sobo přinesť a prošu so tež dženca bjudňa so ešte přizevič, jeli mač lošť na to. Na nazemske vincevíče a tiež vúdebenie juce od ráno 9 do 11 a ešte raz od večer 6 do 8.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Słyszymy żyńca uściewanie w naszej niegaśnej koligoce, a spiwarce Hannelore Handrykojc, mysta tama żyńca. To są se wiste jadn przeszła redne żyń. Handrykojc Hannelore ja była przeszła oblubowana pla naszych przysłuchariów jo gledowa, aby to chrześcijańskie pedla było we programie, a jo zasa zaspominała na ważność wejsnych temu a wejsnej serskiej rycy we radiu. Umyżesz jo jeszcze raz słyszasz, jak wena a druga ulicy jo byt jej żywienia. A żywa.
2: Wejsanarka, spiwarka, żonalistka.
3: Dajszo se wiekien uczogny uwitasz na 6-6 radiowych minutu we serskie ryce, a to wet Bramborskiego serskiego radia. A przy mikrofonie Jożinca i jeszcze raz Hannelore Handrykojc.
2: Tak ju znajomy naszu Handrykojc, Hanneloru, Pszału, Mösczanarku.
3: Ja som se narożiła w tom domie Żożinca i si bydlim, a żoż se narożiom aż tam takie umrzeć mogu. A mi jo przecy szygnuła zase domy. Jaka som raz miła u mieście bydlenie, ale ja nie som to dwójko miła, ja nie som użarzała, musim jak gronić. To nie jo nic za mnie.
2: Z takim faszy za nią doma rednie jo.
3: Jo. Tam wszyscy rydnią.

0: Jele koncerto Jakubka gotowała, tak w telewizji su spiwaki a spiwar wiżeś byli. A przecej su weni na wesepne part programy gotowali za tych starszych ludzi. Co go dla Jakubka tak wiele lat eksistirowała?
1: Aż tomu tak jo. To mamy se rzekołaś przedewszym naszym mistrzańskim, rentnajam, groszczańskim, a takie szkodojskim, majbarskim, a takie depszańskim rentnajam. To kolaż woni su nam od samego zachopenka przedsi zase przykronili, aż dymy daleko to aż. Myśmy toga we kuszcie takie kupcy, jo, aż mamy raz szyszkości a problemy, a aż niocamy wiecie daleko to aż, ale woni su nam przedsi zase przykronili gotojszo dalej, a to zawiesze zwisuje z tym, aż spiewamy takie sztucki, które oni jeszcze znają ze swojego młodego czasu, a to we serskiej rytce.
0: Serskie spiewania są przecie do repertuara słyszali, a takie ten Niemc Bernd Lange jo musał we serskiej rytce sobą spiewać. Wotom żyńca jeszcze ulicy jotej.
2: Ta żyńska jo przecie ulicy, bo wiesz, ten se kupa jaco, ten se żywe wanie, a pen spiewa, a ja no te serskie sztucki. Ten jo se tak zalubował do tego szuknoga.
3: Ja, das hat uns ja ausgemacht. Und ich habe es leider nicht geschafft, die ganzen Jahre nicht geschafft, mal Sorbisch zu lernen, aber ich habe Sorbisch gesungen. Und Hannelore hat mir immer gesagt, was ich singe, also hat das immer übersetzt und ob ich lustig sein sollte oder traurig, das hat mir eigentlich sehr viel gegeben.

0: co się było za Hanneluru Handrykolc przecej wesobnie ważne, jo była wiera. Za chrześcijańskie żywienie jo wena se zasadziła, za serskie namsze, wena jo let żasetki nynto jużo sobu żywała w tej żywowej kupce serska namsza. Nintejszny przedsedar Hartmut Leibner jo ju tam teke prydny raz zmakał.
1: Ako ja som przyszedł ako nowac do kupki serska namsza, jo wena tam jużo sejżewa lieta dwiko bygoni. A ja som wiele wyt nie je uknu, do tego nie som tak wiele miał cynisz z rozgłosom. A ako smej o weź studiu zagrawałej moje predne Boże słowa, jo ona była za mną już pewnie spokoją.
0: Boże słowa, muzykowe życzenia, aktualne przynoski, reportaże, literarne rożki, luszne sylwesterskie uszczywania, ten godony koncert przy nas w programie, live uszczywania ze serskich su, a tak dalej, a tak dalej. Hannelora jo obknieżyła całą paletu żurnalistickiego żywa, a jo przece na serskich przysłuchariu myśliła. Toga wie teke Marion Stenzelowa.
2: Ja znaju Hanneluru jużo tak dwójko. Či a dważaša let smi při rozkvosu skromatnie živovi, ale do tego jużo žaseš let při nowym casniku. Po takim či a čižaša let ju znajom a sebe vážem, wysypnie je spuszczopność. Za mnio jo stojowa kšuše, ako kamie niszczo we morju, ako se tak roni der fels na brandung. Ona jo była przyżyle, nasz przykład za ludową rzecz, aż rozkładujemy te kieszyszka a komplikowane temy w naszych programach tak, aż ludzie to rozmiją. Przecy zase jo nas k tomu napominała. Jo arono tak jo nas przecy zase dopomniewa na to, teke temy zesu w programach opiat nasz pötla kusztyje palicyje polityki.
3: Jo, a z tym se chyla ten nasz zgromadny czas po małym swojemu końcu. My, wystanio ninto jano i siwam gronisz, my szosadery, a wystanio mi szestrowa, abyn, aż na drugi raz. Wasza Handrykolc Hannelura.